0: Enterprise na gamba yote tujeme tinki ma ipade town
1: Ichabira ryo karanekye yo wuli sho moro bino wan Allah yo moro pien bi sho bi du ji akemote makusha kote chula ko
2: unu tete ji jum
1: gorati na kan chil kan